kraju duże długie za mój zwiedą budujem tebi wraciam se do mnie.